Jak lupuji kamari, faća od njika bitoš. Čepio kaj to je najmanje našo morbo žaloš.

Mikołaj Dekarski! Rafael Felix! Szuki Pan! My nasze Sandzi! Pójdźcie, aby to wysłać!